0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Música en Radio Anáhuac.
2: Puoi essere scontato l'offerta di vide perché...

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Música en Radio Anáhuac.
2: Scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorno in versione wifi.